0: Aosɛ blɛ abu aosɛ ne aye tinye na amu ajede doja ajede geabu na omache ge amed eduwe we o adaje jo ni gbipo wa eme ejo tro de akumu papa bo se de jesu yo ni mo amen
1: amen
2: Now we have blood in the arm of God.